0: Słuchacie audycji Global Hits, najpopularniejszych przebojów z całego świata. Co tydzień.
1: Este tema fue presentado en vivo por el DJ Steve Aoki en Ultra Music Festival de Miami antes de su lanzamiento oficial.